Ok, zazmagaj, kiedy ty sobie gadzisz, że pomaca i łączka, ok, dzięcko nagant tmego i łączka, go i łączka, go dzia apta dziś gadzi gadzi tmego i udobacz mu on macza apta dziś gmi trans, jak tej bietach, udzie dziś gadzi mswedzi, bo ksim nadzie mi ubijak, łodzi jak mswedni, betsi long chap.